moto mususu mwana mokolo mosupe mwana mokole me mosupe mwana vya mokoli me amipesi na mwana yo moko zui numero na yo opesi ne na benga répondeur na benga répondeur me change kaka numero ti mimi dispi Patricia Lekai, Modogo Botekol, Nayo Jeje Fulaman.